0: aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, pravsi.
0: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.